forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeszcze. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze lat.

0: Na dobry początek weekendu, na dobry początek piątku, Dub Dogs, i my od razu też wjeżdżamy z tematem, no bo na dzień dobry trzeba się obudzić.
1: Kochani, można zarabiać nawet 40 tysięcy złotych brutto miesięcznie.
2: Gdzie?
1: I poszukiwani są specjaliści, bo podobno ich nie ma. Brakuje mega ludzi od FMCG.
0: Aha.
1: To chodzi o producenci żywności, szukają napojów i innych i innych codziennego użytku produktów.
0: Okej.
2: Ale znasz kogoś takiego?
1: No właśnie nie znam.
0: Ja też nie znam.
2: A. No właśnie, to dlatego brakuje specjalistów.
1: Chyba tak.
3: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: No i to jest fajny nowy numer od Swedish House Mafia i Lick a Leaf RMF Max. O tej porze powtarzamy wasz ulubiony radiowy serial o miłości. Kto wczoraj przegapił odcinek, bardzo proszę, można sobie powtórzyć.
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: Jessica i Patryk biorą udział w miłosnym quizie wiedzy. Pytanie jest, kim był Henryk Sienkiewicz?
0: No coś kojarzę. To jest skrzyżowanie koło mojego domu. No to on chyba, nie wiem, wynalazł tę ulicę czy coś?
1: Nie sądziliśmy, że w tym pytaniu można się pogubić, ale czy nasza para znalazła się właśnie na miłosnym zakręcie?
3: Szczerze? Zabujałem się w niej od razu. Ja serio, ja kocham takie inteligencyjne kobitki, nie?
1: Kochani, to będzie prawdziwy potop.

0: Ole Benger, Junior Caldera, Sofia Elis Bextor, Filip Zbigniew Klifer,
1: Mateusz Matek, Karolina Kowalska, wstawaj nieudana, kochani, ale to są bengery przy okazji.
2: I mamy dla was też najfajniejsze informacje, ciekawostki od samego rana. Podobno jednak Polacy dalej w większości jedzą mięso.
1: Niemożliwe.
2: 85% badanych się przyznaje, że przynajmniej raz w tygodniu. No i gdzie jest ta wegerewolucja, się pytamy?
3: Nie, no ona jest, tylko po prostu trzeba teraz jeszcze wprowadzić mięso zero, no.

0: Jesteśmy tutaj dla was z hitami na maksa. To są wakacje. RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Sytuacja w Polsce się zmieni, będzie mnóstwo lekarzy.
3: O, czekamy na nich, bo mi kolano boli.
2: Tak, bo są już wyniki rekrutacji do szkół średnich i na studia okazuje się, że hitem są oczywiście klasy Bjorkem, no i studia medyczne.
3: Matko jedyno, czy oni nie wiedzą, że później muszą pracować 2000 godzin tygodniowo?
2: Biedni. No nie, to jest tak, że jeden się uczy, a reszta będzie zarządzać SOR-em.

0: 14 minut po godzinie 6. Dla tych, co na budowie, dla tych, co w taksówce, dla tych, co dopiero wstali. RMF Max ma hity absolutnie dla każdego, więc dobrze, że jesteście ze wstawaj, nie udawaj. Dobrze, że z nami wstajecie, dobrze, że z nami nabieracie energię na cały absolutnie dzień.
1: No a przepraszam, a gdzie była dedykacja dla tych, którzy są w długiej trasie na wakacje? Halo?
0: I dla tych, co na morzu również.
1: No właśnie, słuchajcie, jak jedziecie gdzieś daleko, teraz to będzie o was. I co więcej, jak macie za oknami piękne widoki, okazuje się, że ponad połowa kierowców wybiera tą dłuższą trasę, jeśli ona prowadzi przez piękną okolicę, przez atrakcyjne widoki. Drodzy państwo, co więcej, okazuje się, że krajobraz może zwiększać przyjemność w ogóle z podróżowania, czyli jak sobie wybierzemy piękną drogę nad morze na przykład, to te kilka długich godzin może być naprawdę bardzo przyjemną podróżą.
0: Tak, jasne, bo przecież to jest zawsze wspólna decyzja, prawda?
1: Wspólna, tak.
2: No to ja mam taką propozycję. Jedź do pracy 1,5 godziny dzisiaj.
1: No
2: i zróbcie sobie przystanek, a szefowi powiedzcie, że po prostu, wiesz, ładnie było po drodze.
3: 嘛
4: ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład 2-metrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: Otwieramy 1000 sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
11: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: I po reklamie.

0: side effects.
1: Jak leżenie nad rzeką.
2: Jak prawdziwy spontan.
1: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na Maxa.
3: RMF Max. Lato na Maxa.
1: Lato!

0: gramy po polsku, bo umimy. Sobel Francis Kochasz, 26 po 6.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: A my przyglądamy internet, żebyście mieli ciekawą hejbekę na cały dzień. I słuchajcie, ostatnio wiemy, że chodzicie po knajpach. No to słuchajcie, w warszawskiej knajpie była drama, bo rodzinka zjadła, było fajnie, no. Zapłaciła, ale okazało się, że zapłaciła uszkodzonym banknotem. No i się zrobił nieprzyjemny kłopot.
0: Nie, no najgorzej.
3: Ale wiecie, no zawsze można nie zauważyć, zwłaszcza jak idziesz do restauracji właśnie z całą rodzinką i musisz wziąć ze sobą już naprawdę do tej knajpy po prostu walizkę pieniędzy.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF
3: Max. To nie są tanie rzeczy, no.

0: ale skład. Lepszy niż na niejednym jogurcie. Bibi Rexa, David Guetta, Filip Kliber, Mateusz Marek, Karolina Kowalska. To jest Wstawaj, nie udawaj, kochani.
1: Miałem nadzieję, że się udało. A teraz słuchajcie, ponieważ jest 6.36, no to coś takiego, żeby się rozruszać, troszkę intelektualnie wystartować ten dzień, czyli zabawa.
0: Zabawa.
2: Zabawa. No i pytamy was, taka prosta zabawa, żebyście dokończyli, prosimy was, żebyście dokończyli zdanie. Piątek jest 10 na 10, bo mega proste. Napiszcie nam, co ale fajnego się dzisiaj u was dzieje.
1: Piątek jest 10 na 10, bo
2: Czekamy
1: na jakieś frykasy.
0: Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji.
1: No, do wygrania są oczywiście gadżeciki i parasole.

0: w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
1: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
2: Nie wierzę!
3: 15 tysięcy złotych!
4: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jaki wychodzę.
1: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: Ale to kręci ta J-Lo, Ain't Your Mama. RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: To był Papa Matełko, moi drodzy. I to jest RMF Max. Pytamy was dzisiaj o to, przypominamy, wszyscy sobie tak organizujemy myśli o poranku, dlaczego piątek jest 10 na 10, słuchajcie.
4: Na przykład Klaudia nam nagrała głosówkę.
5: Bo jest o 10 stopni mniej nareszcie.
4: No, Klaudia, oczywiście, że tak w końcu. Można odetchnąć, ale Tomasz też ma dla nas propozycję.
6: Bo na kolację mam fish and chips.
7: No stary, mam nadzieję, że jeszcze masz tam jeszcze wolne miejsce przy stole, bo czyli dobrze.
4: Bo będzie nas trójka.
8: Kończą łatać dziury na drodze.
7: Kończą, ale nie zrobili. To tylko jest przerwa na weekend.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Można pisać dalej.
9: Piątek.
4: Jak sami słyszycie, to jest Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Piątek.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Pogoda w kraju będzie dzisiaj dosyć spokojna. Nad większością regionów utrzyma się umiarkowane zachmurzenie, ale nie zabraknie też licznych przejaśnień. Warto wykorzystać pogodniejsze chwile i spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. Jedynie na południowym wschodzie mogą pojawić się gwałtowniejsze burze. Na termometrach bez większych różnic. Na północy kraju temperatura sięgnie około 21 stopni. W centrum, na zachodzie i wschodzie termometry wskażą około 24 kresek, a najcieplej będzie na południu, tam nawet 26.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Jak zaczynać piątkowe popołudnie, to tylko w tak dobrym klimacie. Gibbs, Ego i For Money w RMF Max. To ostatni dzień lata, w sensie ten numer tak się nazywa. To nie jest jeszcze ostatni dzień lata, to jest kolejny piątek wakacji. Justyna Borycka po tej stronie, cześć.

usłyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Robin Schulz i Barbs o lepszych czasach, to Better Times w RMF Max. Nadejście tych lepszych czasów to ja przewiduję tak, no, za kilka godzin, jak będziemy otwierać kolejny wakacyjny weekend i ktoś z Was być może otworzy też kokosa, w którym będzie 15 tysięcy złotych. To oczywiście w zabawie Casa de Palma. Dzisiaj kolejny finał i oprócz kasy też maszynka do popcornu, Instax, głośnik JBL, takie nagrody do zgarnięcia prosto spod naszej palmy. Szczegóły na rmfmax.pl, więc zgłaszaj się szybciutko teraz, bo ruszam z rundą bonusową. 599 razy większe szanse masz właśnie w tej chwili. rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Szli, szli i wreszcie osiągnęli swój cel. Las. Las Palmas Nagrodas.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
9: Oh my God.
8: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą, kastoisko-mięsny w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
15: Ach, ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurcze łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
17: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
19: O.
18: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: O, a o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak.
20: A jak lemoniadę?
18: No też. To poprosimy.
19: Ale co?
20: Wszystko.
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
21: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
22: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
23: Zdrowit.
24: I po reklamie.
25: Jak najlepsze wspomnienia. Jak buszowanie po lesie.
26: Jak wygrała we flanki.
27: Tak brzmi lato na maksa.
28: RMF Max. Lato na maksa.
29: Lato na maksa.

proszę, jaka wakacyjna ekipa. David Guetta, Alok i Stick Figure grają w RMF Max, a w kinach cały czas, a w zasadzie dopiero co, zaczęli grać nowy film o Spider-Manie, Całkiem nowy dzień, który już okazał się najlepiej zarabiającym filmem 2026 roku. I to wszystko na pewno nie przyszło łatwo, a szczególnie nie przyszło łatwo od twórcy głównej roli. Tom Holland, słuchajcie, żeby przygotować się znów do roli człowieka pająka, miał do wykonania taką rutynę treningową, która polegała na tym, że przez 20 minut musiał wykonać jak najwięcej serii, 5 podciągnięć na drążku, potem 10 pompek i 15 przysiadów. I jego najlepszy rekord to 27 rund. Tego właśnie w ciągu 20 minut. Ale gość po prostu zasuwał. Tyle wysiłku, tyle ciężkiej pracy. No a potem i tak wisi na tej pajęczynie, no. Po prostu sportu pokaże. Tak czasem jest. Teddy Swims i Mr. Know-It-All teraz w głośnikach w RMF Max. Nie no, oczywiście wakacyjny sport zawsze się przyda. Trochę pływania, trochę badmintona, na co tylko macie ochotę. Bawcie się dobrze, to jest lato na maksa.

0: Mama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
6: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
7: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.
13: Słodko.
14: Nad wodę.
13: Na spotkanie.
15: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
16: RMF Max. Lato na maksa.
13: Lato na maksa!
17: Pogoda w kraju będzie dzisiaj dosyć spokojna. Nad większością regionów utrzyma się umiarkowane zachmurzenie, ale nie zabraknie też licznych przejaśnień. Warto wykorzystać pogodniejsze chwile i spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. Jedynie na południowym wschodzie mogą pojawić się gwałtowniejsze burze. Na termometrach bez większych różnic. Na północy kraju temperatura sięgnie około 21 stopni. W centrum, na zachodzie i wschodzie termometry wskażą około 24 kresek, a najcieplej będzie na południu, tam nawet 26.
15: RMF Max.

to Jamal. A my zawsze wiemy, co, jak i gdzie, bo od tego macie RMF Max i cały czas jesteśmy w kontakcie na naszym Messengerze. Właśnie dostałam wiadomość, że jutro w Pszczółczynie koło Bydgoszczy po południu odbędą się wyścigi kosiarek, w których każdy może wziąć udział, tylko trzeba wziąć ze sobą kosiarkę i się po prostu zapisać wcześniej na miejscu. I tak sobie myślę, że to jest być może dyscyplina sportu, o której wiele i wielu z nas jeszcze nie wie, że może być w niej mistrzami, ale można to jutro sprawdzić. Okolice Bydgoszczy to ta jutro wyścigi kosiarek. Fantastyczna inicjatywa. Ja natomiast wybieram się na Światowe Mistrzostwa w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej w Supraślu na Podlasiu. To będzie piękny weekend. Mam nadzieję, że dla Was również. Tego oczywiście Wam życzę. Jakiekolwiek macie plany, bądźcie z RMF Max, bo tutaj doskonałe hity, same nowości, muzyczne perełki. No i przede wszystkim dobry wakacyjny vibe. To jest Lato na Maxa. Ja za dzisiaj już bardzo dziękuję. Justyna Borycka. Za chwilę stery przejmują Anka i Fiałas, więc bawcie się dobrze. Cześć!

szampan otwiera się oczywiście bąbelkowy, ale bezalkoholowy o tej porze to Stanach. Przemek Grabowski i DJ Sopran, witamy was na imprezie w Max Party po 22. Za chwilę nowość, Moonlight, Fordo, Alabama Ten, ale teraz obiecany klasyk. Tiesto, który rzeczywiście wraca do trensów, wrócił po latach także na Ibizę i na swoim pierwszym występie zagrał także ten kawałek. Może będziecie mieć wieczorne ciarki. Tiesto tak grał kiedyś, tak gra również dzisiaj. Jego Love Comes Again.

polecajkę na kolejny wakacyjny weekend. Może jakaś taka mikrowyprawa, słuchajcie, bo okazuje się, że coraz więcej osób świadomie wybiera takie mikrowyprawy, po prostu jednodniowe wycieczki zamiast dalekich podróży. No kiedyś to była wycieczka, dzisiaj to się, wiecie, tak nazywa EO, mikrowyprawa. I to jest fajny pomysł, bo nie trzeba się stresować, pakować, podróżować, wydawać się za dużo. No to gdzie się wybieracie w weekend? Może chociaż do parku, albo do lasu. Ale proszę zabrać na te mikrowyprawy naszą muzykę. Teraz Becky G i Topic, Sorry Papi.

Abra, abra, kadabra, Lady Gaga w naszym piątkowym wakacyjnym Max Party. Za chwilę kolejny klasyk od Calvina Harrisa, który kiedyś używał mikrofonu w swoich produkcjach, nawijał, śpiewał albo coś tam dodawał, no i słychać go także w numerze My Way, ale kolejny set otwieramy nowością z Salzburga. Tam mieszka sobie w tym pięknym austriackim mieście DJ Toby Romeo, reprezentując Austrię, nasza nowość w RMF Max. Fly High.

jest taki numer, który trochę łączy pokolenia, wykorzystujące stare sample bracia z Brazylii, Dub Dogs, How Does It Feel. W naszej kolejnej nowości w RMF Max też słychać pewnie odniesienia do przeszłości. No nie pewnie, tylko raczej tak. Alan Walker i Ava Max mają nową petardę, która szybko wdziera się do listy Hot Bands z opcją na jedynkę tego weekendu. Alan Walker, Ava Max, ich Fate.

0: Milo to był taki tajemniczy gość, który nie miał pozwolenia na wykorzystywanie sampli starych hitów, ale robił to pomimo wszystko. A jak coś stawało się przebojem, no to później jakoś tam się chłopaki dogadywali. Tak było również w tym przypadku. Dr. Pressure, kiedyś także taka ekipa Miami Sound Machine, trochę muzycznej historii. Zostańcie z RMF Max, tańczymy dalej, będą fajne nowości. Wróci Fuka i Liwka i DJ Goja plus Jason Derulo.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już